Bo ten jej chlopek dobrotisko był, on tej swojej robce wszystko porobił, się pani pomył, brawkum dawal żrat, dziecka musiał kolibać. Robił się

prawie, ale z ranucą zbliżył się najmłodszy. Kto chce zgarnąć, trzeba zebrać. Komu jedno piękno, kto jest sam, to jako ja. Kto ma serce w sprawnym miejscu, kto jest proste prymaku, ať se na hucą spíší, ty najmou ptá. Jo, ahoj!